na naszej antenie Vecchio Capitano i Un Mare che Amo di Più. Towarzyszy Wam Radio Synteza. A casa tua. Jazz spotka hip-hop w nostalgicznym, instrumentalnym wydaniu. Deszczowe ulice i Credo.

dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: Na naszej antenie Ej Sparrow i Bez Powodu towarzyszy Wam Radiosynteza.

0: za nami na czas i wiesz, tu Radio Synteza.
1: Kocham Cię.

a Sparrow, Gdy jutro nie nadejdzie. Taką rockową balladę proponuje nam a Sparrow.

Daleka fala, tamte dni. Ten instrumentalny jazz zostawia przestrzeń na własne wspomnienia. Na antenie Radia Synteza Daleka fala i Poranek.

to leniwe poranki i niech będzie. Czasem warto odpuścić i pozwolić dniu toczyć się swoim rytmem.

to Karma dla kota i Zostań. W tej balladzie najważniejsze było po prostu być obok,

to Tomek Keen i Crazy Beat. To była kolejna odsłona elektronicznego repertuaru Tomka Keena.

Shawn Vinylów, Radio Synteza. To była hip-hopowa podróż przez miasto i chaos myśli. Pora na elektroniczny utwór z repertuaru Tomka Kina. Tomek Kin i Exotic Dreams.

to Tomek Keen i Liquid Acid. Za nami kolejny utwór z elektronicznego repertuaru Tomka Keena. Wild Tech Deep in the Night. Teraz techno z repertuaru Wild Tech.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: to na czas i na razie. Codzienne chwile z bliskimi nieraz zyskują znaczenie dopiero we wspomnieniach.
1: Na razie.
0: Vecchio capitano, umare che amo di più. Zapraszam na chwilę z włoskojęzyczną piosenką.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: Hey Sparrow, bez powodu. Spokojne brzmienie zostaje z nami jeszcze przez chwilę.

0: Patrząc w milczeniu.
1: Hey Sparrow, okno na świat. Takie ballady mają swoje miejsce w radiu Synteza. Who would ever knew? Sound Alcove, That Night in Nola. Baryton i melancholijny saksofon przeniosą nas w filmowy klimat ukrytego baru.

Daleka fala, poranek. To była łagodna, instrumentalna odsłona jazzu. Teraz romantyczne połączenie popu i reggae, rocket science i miłość.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć. Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

To Tomek Keen i Exotic Dreams. Tak zabrzmiała elektronika od Tomka Keena. Oddajemy antenę muzyce Wes M. Sapa i Enamorarme.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

Tomek Kin powraca na antenę z muzyką elektroniczną. Tomek Kin i Liquid Acid.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

to Static Lovers i Turn Me On. To był elektropop z nocnym nastrojem i mocnym tanecznym pulsem.

0: Dear Human, Say It Now. Ten popowy utwór przypomniał, jak łatwo przegapić okazję do szczerej rozmowy. Did you send it?
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

0: Andrzeju. No już, nie denerwuj się.
1: Soulowy głos, pianino i house'owy rytm. Przed nami ciepła opowieść o bliskości. Funky Boys i Oh My Love.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór No Fear, to Fearless Hearts, a wysłuchacie radia Synteza. Ciężkie riffy i zachęta do pierwszego kroku. Przed nami motywujący rock. Standard i po co ci strach.

Na miejskie smutki czasem pomaga kocie towarzystwo. Przed nami pogodny poprok, karma dla kota i przytul go.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Przenosimy się w świat szant. A. Sparrow i historia pewnego jachtu.

Lion's Legacy, Path of the Lion. Teraz muzyczna opowieść o sile i śladzie, jaki po sobie zostawiamy.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór No Limits. To Tomek Kin, a wysłuchacie Radia Synteza.

to Klub 24 i Dance All Night. Klubowa energia wybrzmiewa tu do ostatnich taktów. Teraz Registers w utworze Live Your Life.

kompilator, robot. Układy, dane i sygnały złożyły się tu na elektroniczną historię.

to Hell House i wow, to było taneczne spotkanie house'u i techno.

Niektórych słów lepiej nie odkładać. Przed nami popowa zachęta do szczerości. Dear Human i

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radiosynteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego, co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, 1 odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześnie, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolacji.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte. Radio.

0: zostają generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Raz, dwa! Szum winylów pokonuje falę. Przed nami rapowy akcent z siłą w roli głównej.

0: to Full Wypas i Andrzeju. Trochę oddechu i dystansu. Takie przesłanie zostawia nam ta piosenka.
1: Andrzeju, no już, nie denerwuj.

Kremówki lubię. Przed nami rozmawiające ptaki i codzienność, która wymyka się zwykłym zasadom.

Metal Illness, The Crucible of Fire. Przed nami metal z epickim rozmachem i przesłaniem o determinacji.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj o chwili, w której człowiek patrzy na swoją gitarę, aparat albo niedokończony program i myśli, po co mam się starać, skoro sztuczna inteligencja zrobi to w kilka sekund.
2: I nagle rzecz, na którą czekałeś przez cały dzień, zaczyna przypominać zadanie domowe. Siadasz do ulubionego zajęcia i zamiast tworzyć, oglądasz, jak sprawnie tworzy coś innego.
1: Jeszcze niedawno lubiłeś własne próby. Krzywy rysunek był początkiem następnego. A teraz wygląda jak dowód, że jesteś spóźniony na własną pasję.
2: Wyobraźmy sobie kogoś, kto pisze opowiadania do szuflady. Prosi program o scenę w starej kawiarni. Dostaje deszcz, tajemnice, ładne dialogi. I zamiast zachwytu pojawia się pytanie, to po co ja przez godzinę szukałem pierwszego zdania?
1: Bo przez tę godzinę byłeś w swojej kawiarni, z własnym zapachem mokrych płaszczy i kelnerem, którego sobie wymyśliłeś. Tylko rozumiem, że taka odpowiedź nie od razu rozprasza rozczarowanie.
2: Zwłaszcza, kiedy tekst programu naprawdę jest dobry. Nie pocieszałbym nikogo zapewnieniem, że maszyna zawsze napisze gorzej. Czasem napisze sprawniej niż my. Z tym trzeba się jakoś dogadać.
1: Istnieją badania pokazujące tę dwuznaczność. W eksperymentach z zadaniami tekstowymi współpraca ze sztuczną inteligencją poprawiała bieżące wyniki. Ale po przejściu do samodzielnej pracy uczestnicy zgłaszali mniejszą motywację wewnętrzną i większą nudę.
2: Własne tempo może więc zacząć uwierać. Tylko zaznaczmy, badano konkretne zadania. To jeszcze nie dowód, że każdemu, kto użyje takiego narzędzia, na zawsze odechce się malować albo grać.
1: Mamy sygnał, że lepszy rezultat i większa przyjemność nie zawsze przychodzą razem. Można dostać piękny obrazek i zatęsknić za wieczorem, podczas którego samemu dobierało się kolory.
2: Jakbym zamówił sobie złożony model samolotu, żeby zaoszczędzić czas na sklejaniu. Dostawa szybka, skrzydła proste, tylko moje hobby zostało w magazynie wysyłkowym.
1: A klej na stole był częścią uroczystości. Nie każdy trud jest przeszkodą do usunięcia. Czasem właśnie zmaganie się z czymś, poprawianie i stopniowe rozumienie sprawiają, że chce nam się wracać.
2: Tylko czy my czasem sami nie zamieniamy hobby w wyścig? Zaczynam rysować dla przyjemności, potem pokazuję rysunki innym. W końcu siadam z pytaniem, co dziś zrobi wrażenie, zamiast co chciałbym narysować.
1: Może tak być. Wtedy pojawienie się szybkiego narzędzia trafia w już czułe miejsce. Jeśli cały sens zajęcia opierałem na zachwycie publiczności, kolejny, efektowny obraz łatwo odbieram jako konkurencję.
2: A przecież mogę lubić pokazywanie prac. Nie chciałbym, żeby odzyskiwanie pasji wymagało wiecznego chowania wszystkiego w szufladzie.
1: Nie wymaga. Można tylko pozostawić sobie kawałek pracy bez widowni. Szkicownik, w którym wolno próbować i nie trzeba nikogo przekonywać. Dopiero potem wybrać coś do pokazania.
2: Taki pokój prób. Zespół też nie zaprasza publiczności na każde strojenie gitary. Chociaż mój sąsiad ma czasem inne doświadczenie.
1: Oby miał również dobre słuchawki. A wracając do prób. Pozwolenie sobie na niedoskonałość może być początkiem odzyskiwania swobody. Nie trzeba codziennie udowadniać, że lata nauki były opłacalną inwestycją.
2: Nie broniłbym jednak wszystkich trudności. Kiedy przez dwa wieczory nie umiem uruchomić własnego programu, pomoc potrafi uratować trzeci wieczór. Bez niej może już bym do projektu nie zajrzał.
1: Warto ustalić, która część zajęcia daje mi radość, a która mnie zatrzymuje. Jeśli kocham wymyślanie melodii, mogę zostawić je sobie, a poprosić o objaśnienie czegoś technicznego. Każdy postawi te granice gdzie indziej.
2: Początkujący jeszcze nie wie, co lubi, a narzędzie od razu proponuje gotowe rozwiązanie. Jak bardzo pomocny kolega, który rozwiązuje zagadkę, zanim zdążysz przeczytać pytanie.
1: Wtedy można poprosić o jedną wskazówkę. Albo o pytanie, które pomoże pomyśleć. I samemu sprawdzić odpowiedź, bo sztuczna inteligencja też może się pomylić. Zostawić miejsce na własne odkrycie.
2: Nasz autor z kawiarni mógłby zapytać, dlaczego jego rozmowa bohaterów brzmi sztywno. Potem zdecydować, czy uwaga ma sens i sam poprawić dwa zdania.
1: A nawet zostawić jedno sztywne, jeśli taki jest bohater. Człowiek, który pierwszy raz zaprasza kogoś na kawę, nie musi mówić jak prowadzący uroczystą galę.
2: Szanowna pani, w nawiązaniu do wzajemnego zainteresowania, proponuję spotkanie przy cieczy kofeinowej. Takiego bohatera akurat bym zostawił. Chciałbym wiedzieć, co odpowie druga osoba.
1: I odezwała się ciekawość. Mała, ale własna. Ona nie potrzebuje certyfikatu, że nasza scena będzie najlepsza spośród wszystkich scen napisanych dzisiaj na świecie.
2: Łatwo powiedzieć, trudniej poczuć. Ktoś ćwiczył latami, żeby umieć robić coś wyjątkowego. Gdy podobny efekt staje się dostępny od ręki, może poczuć, że stracił część tego, kim był.
1: Nie zbywałbym tego słowami, po prostu baw się dalej. Można przeżyć rozczarowanie, zrobić przerwę, ponazywać czego szkoda, ale te lata nie znikają. Zostaje słuch, wyczucie rytmu i umiejętność rozpoznawania, co naprawdę nam odpowiada.
2: Fotograf nadal może lubić poranny spacer i czekanie na światło. Wygenerowany widok nie przejdzie za niego tej drogi. Choć ktoś inny odkryje pasję właśnie w wymyślaniu obrazów z pomocą programu.
1: Obaj mogą mieć z tego przyjemność. Dobrze zauważyć, czy po swoim wieczorze chce wrócić jutro, czy czuje się coraz bardziej niepotrzebnym widzem.
2: Są też badania z pisaniem krótkich historii. Dostęp do pomysłów sztucznej inteligencji poprawiał oceny tekstów, szczególnie u osób z niższym wynikiem początkowego pomiaru kreatywności. Jednocześnie historie były bardziej podobne do siebie.
1: To podpowiedź dla naszego autora. Zachowaj tę dziwną kawiarnię, którą pamiętasz tylko ty. Badano krótkie opowiadania, więc nie przenośmy wyniku na każdą sztukę. Ale własny szczegół warto pielęgnować niezależnie od narzędzia.
2: To zmienia też moje patrzenie na postęp. Program daje wynik od razu, a człowiek rozwija się w sposób mniej widowiskowy. Czasem przez tydzień robi podobne próby i dopiero za 8 razem coś zaczyna rozumieć.
1: Choćby to, dlaczego zdjęcie jest płaskie albo rozmowa bohaterów nie wciąga. Ta wiedza zostaje przy człowieku. Potem łatwiej mu ocenić zarówno własną pracę, jak i podpowiedź narzędzia.
2: Czyli nauka nadal ma zastosowanie, nawet jeśli korzystam z pomocy. Mogę rozpoznać, że propozycja jest efektowna, ale zupełnie nie pasuje do mojego pomysłu. I umiem powiedzieć, co chciałbym zmienić.
1: Albo dlaczego chcę zostawić ciszę tam, gdzie program dopisał jeszcze 3 zdania. Własny gust kształtuje się również wtedy, kiedy czegoś próbujemy i stwierdzamy, to akurat nie jest moje.
2: To może być dobra wiadomość dla kogoś, kto boi się zaczynać od zera. Nie musi od razu tworzyć czegoś wyjątkowego. Może poznawać możliwości i sprawdzać, które go obchodzą. Z narzędziem albo bez niego.
1: A po drodze spotkać ludzi, którzy też się uczą. Pokazać im próbę i usłyszeć coś bardziej przydatnego niż samą ocenę. Tutaj mnie zaciekawiłeś, opowiedz dalej. Taka rozmowa potrafi nadać następnemu wieczorowi konkretny sens.
2: Spróbujmy ułożyć wieczór powrotu do pasji. Bez postanowienia, że od jutra znów będę zachwycony. Nasz autor siada na kwadrans i opisuje jeden stolik. Po swojemu, zanim zobaczy cudze propozycje.
1: Na stoliku jest filiżanka ze śladem szminki i cukiernica, której nikt nie umie otworzyć. Już są 2 pytania. Kto wyszedł? I dlaczego właściciel kawiarni prowadzi tak stanowczą politykę wobec cukru?
2: Po kwadransie autor może poprosić o pomoc albo zamknąć zeszyt. Zdążył podjąć własne decyzje. Niech tylko tych 5 zdań nie porównuje z 1000 wypolerowanych tekstów przewijanych przed snem.
1: Może porównać je z tym, co napisał miesiąc temu. Zauważyć jedną rzecz, która wychodzi łatwiej. Albo powiedzieć, dzisiaj przyjemnie spędziłem czas. W hobby taki wynik też się liczy.
2: A jeśli nic nie wychodzi i kwadrans mija w złości?
1: Nie robić z jednego wieczoru oceny całego życia. Można zmniejszyć zadanie, zmienić materiał, spotkać się z kimś do wspólnego grania. To zaproszenie do próby, a nie recepta gwarantująca powrót zachwytu.
2: Możesz mieć w telefonie doskonale wykonany utwór, a jednak czekać na sobotę, kiedy zagrasz z kolegą. Bo liczy się również to, że słyszycie siebie, reagujecie i coś razem przeżywacie.
1: Nawet jeśli jeden wejdzie za wcześnie, powstaje wspomnienie. Własnego udziału nie mierzy się wyłącznie jakością pliku na końcu. Dlatego widzę dla pasji więcej przyszłości, niż sugeruje wyścig na szybkość produkowania.
2: A ja widzę szansę na przedsięwzięcia, na które wcześniej brakowało umiejętności technicznych. Ktoś napisze historię i łatwiej przygotuje jej dźwiękową wersję. Ktoś zbuduje małą grę, bo dostanie zrozumiałą pomoc przy trudnym fragmencie.
1: Możemy uczyć się używania narzędzi tak, żeby zostawiały nam to, na czym najbardziej nam zależy. A także czasem je wyłączyć i pobyć sam na sam z gitarą.
2: To obiecująca perspektywa. Większy wybór. Mogę dostać wsparcie, gdy utknę i zachować własne tempo, gdy ono sprawia mi radość. Nie muszę każdego wieczoru wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości.
1: Jeżeli pasja dziś trochę przygasła, zostawmy jej otwarte drzwi. Powrót może zacząć się od jednego akordu, paru zdań albo zdjęcia zrobionego po drodze. Nadal możemy się czegoś nauczyć, kogoś poruszyć i samych siebie zaskoczyć.
2: A cukiernicę otworzymy w następnym rozdziale. Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Niech znajdzie się w tym tygodniu choć mała chwila na coś, co lubicie robić. A teraz zapraszamy do słuchania muzyki.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj sprawdzimy, jak własna głowa potrafi nas przekonać do czegoś, czego wcale porządnie nie sprawdziliśmy. Piotrze, kiedy ostatnio byłeś absolutnie pewny swojej racji?
2: Przed chwilą. Byłem pewny, że przygotowałem doskonały początek audycji. Potem zobaczyłem twoją minę i postanowiłem zebrać więcej danych.
1: Bardzo dobry odruch. Porozmawiamy o efekcie Dunninga-Krugera i kilku innych pułapkach myślenia. Bez diagnozowania sąsiadów. Każdy dostaje dzisiaj własne lusterko.
2: To proponuję wyprawę po nowy ekspres do kawy. Wszystko będzie zmyślone, ale pokusy mogą zabrzmieć znajomo. Obejrzałem dwa filmiki, przeczytałem trzy komentarze i już wiem, który ekspres powinien kupić każdy człowiek.
1: Nawet ten, który pije herbatę?
2: Zwłaszcza on. Jeszcze nie rozumie, jak bardzo potrzebuje mojej ekspertyzy.
1: I tutaj zatrzymajmy tę scenkę. Efekt Dunninga-Krugera dotyczy rozbieżności między umiejętnościami w określonym zadaniu, a oceną tych umiejętności. W badaniach osoby ze słabszymi wynikami często oceniały się zbyt wysoko względem rzeczywistego poziomu.
2: Czyli znam kilka fachowych słów o kawie, ale nie umiem jeszcze rozpoznać, czego nie wiem. Wypowiadam słowo ekstrakcja i już czuję, że powinienem mieć własny gabinet.
1: Jedno z wyjaśnień mówi, że wiedza potrzebna do dobrego wykonania zadania pomaga także zauważyć własne błędy. Kiedy jej brakuje, trudniej ocenić rezultat. Ale to nie jest prawo, według którego najmniej kompetentny człowiek zawsze ma największą pewność siebie.
2: A taki wykres krążący po internecie? Najpierw ktoś nie wie nic i jest zachwycony sobą, potem wpada do doliny rozpaczy, a na końcu zostaje mędrcem?
1: To popularny obrazek, nieuniwersalny rozkład jazdy ludzkiego rozwoju. Naukowcy dyskutują też, ile w obserwowanym efekcie wynika ze sposobu pomiaru i statystyki. Lepiej zachować tę ostrożność, niż używać nazwiska jako eleganckiego zamiennika obelgi.
2: Czyli gdy ktoś się ze mną nie zgadza, nie mogę powiedzieć, znam psychologiczny powód, dla którego powinieneś zamilknąć.
1: Możesz powiedzieć, tylko niczego tym nie dowiedziesz. Za to we własnej kuchni możesz zrobić mały sprawdzian. Zanim spróbujesz kawy, zapisz, czego się spodziewasz. Potem porównaj smak, sposób przygotowania i kolejne próby. Niech wynik ma szansę poprawić twoją opinię.
2: Wracamy do naszego ekspresu. Wybrałem model, bardzo mi się podoba, i teraz szukam opinii. Wpisuję, dlaczego ten ekspres jest znakomity? To przecież zwykłe zbieranie informacji.
1: Z pytaniem, które już trzyma kciuki za odpowiedź. Tak może wyglądać błąd potwierdzenia. Łatwiej szukamy i przyjmujemy to, co pasuje do naszego przekonania, a niewygodne informacje oceniamy surowiej albo pomijamy.
2: 5 pochwał uznaję za dowód. 1 krytyczną recenzję za pecha. 2 krytyczne recenzje za wyjątkowo złośliwych ludzi. 3 za zorganizowany spisek miłośników herbaty.
1: A przecież nie każda krytyczna recenzja musi być dobra. Chodzi o równe zasady. Jeśli chwalisz opinię za szczegóły i własne doświadczenie autora, tych samych rzeczy szukaj w opinii nieprzychylnej.
2: Spróbuję więc inaczej. Zapytam, co w tym modelu najczęściej przeszkadza po kilku miesiącach używania? I czy to wada ważna dla mnie, czy dla kogoś, kto codziennie robi kawę całej drużynie?
1: Właśnie. Możesz też przed czytaniem ustalić, co naprawdę zmieniłoby twoje zdanie. Na przykład trudne czyszczenie, którego nie cierpisz. Jeżeli każdą nową informację potrafisz przerobić na zaletę, twoja opinia zrobiła się niewrażliwa na rzeczywistość.
2: Trudne czyszczenie rozwija cierpliwość. Hałas buduje charakter. Brak kawy ogranicza wydatki. Widzę, że umiałbym obronić nawet pustą obudowę.
1: A teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Uważasz, że nowoczesne sprzęty są bez sensu. Wtedy możesz równie gorliwie zbierać same awarie, a dobre doświadczenia uznawać za przypadek. Sentyment do starego czajnika też potrafi mieć własny dział reklamy.
2: Podoba mi się, że zajrzałeś także do swojego lusterka.
1: Mój czajnik jest zresztą wspaniały. Mam na to mnóstwo starannie wybranych dowodów.
2: W sklepie czeka następna pułapka. Na ekspresie widzę przekreślone 2000 zł, a obok 1200. Od razu myślę, 800 oszczędności! Jeszcze go nie kupiłem, a już czuję się gospodarny.
1: To dobry przykład zakotwiczenia. Pierwsza podana liczba może stać się punktem odniesienia i pociągnąć późniejszą ocenę w swoją stronę. Nawet gdy nie jest najlepszą informacją o rzeczywistej wartości rzeczy.
2: Czyli w głowie porównuję 1200 z 2000. A powinienem jeszcze zobaczyć podobne urządzenia, swoje potrzeby i to, czy w ogóle chcę tyle wydać.
1: Tak. Wyobraź sobie, że identyczny ekspres stoi w drugim sklepie z samą ceną 1200. Bez wielkiej przekreślonej liczby możesz poczuć mniej entuzjazmu, chociaż z portfela znika tyle samo.
2: A ja przyszedłem z budżetem 800 zł, czyli moja wielka oszczędność właśnie wymaga dołożenia 400.
1: Dlatego warto ustalić własne kryteria przed oglądaniem ofert. Nie daje to pełnej odporności, ale dostarcza punktu odniesienia, który wybrałeś sam. Pytanie brzmi, co dostanę za tę cenę, a nie tylko jak duża liczba została przekreślona.
2: Słuchacie Radia Synteza. Nasz wyobrażony ekspres jeszcze nie trafił do koszyka, ale zdążył już wystawić kilka prób naszemu rozsądkowi. A teraz kolega opowiada mi, jak jego ekspres wylał wodę na cały blat. Opowieść jest tak barwna, że zaczynam widzieć fontannę w każdej kuchni.
1: Tu przydaje się pojęcie heurystyki dostępności. Oceniając, jak często coś się zdarza, możemy opierać się na tym, jak łatwo przypominamy sobie przykład. Żywa historia bywa pod ręką szybciej niż spokojne zestawienie wielu przypadków.
2: Przecież nie usłyszę przy każdym spotkaniu: mój ekspres znowu działał zwyczajnie. Przygotowałem kawę i nic nie wybuchło. Takiej opowieści brakuje zakończenia.
1: Dokładnie. Łatwo dostępne wspomnienie nie musi być reprezentatywne. Ale nie należy też ignorować awarii tylko dlatego, że usłyszeliśmy o jednej. Warto sprawdzić, czy dotyczy tego modelu, w jakich warunkach wystąpiła i czy mamy szersze dane.
2: Czyli pytam, znam jeden głośny przypadek, ale spośród ilu urządzeń? I czy opowiadają mi o kolejnych awariach, czy wszyscy powtarzają tę samą historię o zalanym blacie?
1: Bardzo rozsądne pytania. Podobnie z pamięcią o własnym tygodniu. Jedna niemiła rozmowa może być tak wyrazista, że podsuwa ocenę: ludzie ostatnio są okropni. Tymczasem kilka zwyczajnych uprzejmości nie dostało w pamięci tak mocnego oświetlenia.
2: Mogę więc przejrzeć konkrety. Kto pomógł, kto się uśmiechnął, kto mnie zdenerwował. Bez obowiązku udawania, że było cudownie, ale też bez pozwolenia, żeby jedna scena została redaktorem całego tygodnia.
1: Ładnie to ująłeś. Pamięć jest cenna. Tylko do liczenia często przydaje się również kartka. Zwłaszcza kiedy mocno czujemy, że coś zdarza się zawsze albo nigdy.
2: Dobrze, kupiliśmy ekspres. Mija miesiąc. Czyszczenie mnie męczy, kawa mi nie odpowiada. Ale urządzenie było drogie, więc każdego ranka dzielnie cierpię. Przecież muszę wykorzystać wydane pieniądze.
1: To przykład pułapki kosztów utopionych. To, co już bezpowrotnie wydaliśmy, może skłaniać do dalszego trwania przy decyzji. Nawet gdy od dzisiaj lepsza byłaby inna droga. Dotyczy to także czasu i wysiłku.
2: Tylko że nie chcę wyrzucać rzeczy po pierwszym rozczarowaniu. Może wystarczy zmienić kawę albo nauczyć się obsługi.
1: I to jest uczciwy argument za kolejną próbą. Porównaj przyszłe korzyści i koszty. Ile wysiłku wymaga nauka, co może poprawić, czy można urządzenie sprzedać. Pieniądze, które możesz odzyskać, nadal mają znaczenie. Pułapka zaczyna się wtedy, gdy jedyny argument brzmi: już tyle zapłaciłem.
2: Czyli nie dostaję psychologicznej zgody na rzucanie wszystkiego. Mam sprawdzić, czy dalszy wysiłek czemuś służy. To jak z książką. Jeśli czytam dalej, bo zaczyna mnie ciekawić, świetnie. Jeśli wyłącznie dlatego, że przemęczyłem już 200 stron, mogę uczciwie odłożyć zakładkę.
1: Te przeczytane strony nie znikną, ale nie odzyskasz wczorajszego wieczoru, poświęcając kolejny. Pomocne pytanie brzmi: gdybym dziś zaczynał, znając obecną sytuację, czy wybrałbym dalszy ciąg?
2: Przy ekspresie odpowiedź może brzmieć: tak, jeszcze tydzień prób, ale z konkretnym pomysłem na poprawę. A przy książce: nie, dziękuję. Bohater od 100 stron szuka klucza i niech teraz trochę poszuka sam.
1: W naszej historii zmieściło się sporo mechanizmów. Najpierw wiedziałeś już wszystko. Potem szukałeś pochwał. Cena na metce podpowiedziała okazję. Opowieść kolegi podpowiedziała katastrofę, a dawny wydatek próbował zaplanować ci następne poranki.
2: Mój mózg otworzył jednoosobową agencję doradczą i żadnego działu kontroli jakości. Ale nie chciałbym po tej audycji podejrzewać każdej myśli o oszustwo.
1: I słusznie. Skróty myślowe pomagają nam działać bez analizowania wszystkiego od początku. Kłopot pojawia się, kiedy szybkie wrażenie uznamy za wystarczający dowód. Przy ważniejszej decyzji można zrobić pauzę i poszukać czegoś, co sprawdzi nasze pierwsze odczucie.
2: Ja zabieram pytanie, co zmieniłoby moje zdanie? Bo jeśli odpowiem, że absolutnie nic, to być może nie prowadzę już dochodzenia, tylko pilnuję pomnika własnej racji.
1: A ja? Skąd to wiem? Z porównania? Z doświadczenia? Z czyjejś historii? Czy tylko z bardzo przekonującego wrażenia? Nie muszę natychmiast mieć odpowiedzi. Czasem wystarczy zauważyć, czego jeszcze nie sprawdziłem.
2: Spróbujcie dziś, przy jednej drobnej decyzji. I dajcie znać, która pułapka zabrzmiała znajomo. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl.
1: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Zostawiamy Was z muzyką i odrobiną miejsca na zmianę zdania.
2: A ja idę zrobić herbatę. Nie dlatego, że wygrała spór. Po prostu mam ochotę. Radio!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Posłuchajmy utworu Rozpędzam się, przed nami Mechanika. Rozpędzam się.

to Ace Sparrow i jej wzrok. Tak brzmi rockowa strona repertuaru Ace Sparrow. Na czas znak. Teraz o uczuciu, które nie kończy się wraz z rozstaniem.

oddajemy głos robotowi. Przed nami elektronika ze świata sygnałów i danych, kompilator,

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Kolejny krok i wspólna chwila znaczą czasem więcej niż próba zatrzymania czasu. Posłuchajmy utworu Toast. Przed nami Ace Parole.

Kciuk w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Przed nami ciepły pop rock o uczuciu, które daje poczucie domu. Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy, jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos?
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
2: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
2: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
2: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
2: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
2: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
2: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
2: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
2: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka. Radio.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Przed nami Radio Synteza. W Radio Synteza gra Ace Sparrow.

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Taros jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła
2: i Piotr Fonia.
1: Dzisiaj o chwili, w której człowiek patrzy na swoją gitarę, aparat albo niedokończony program i myśli, po co mam się starać, skoro sztuczna inteligencja zrobi to w kilka sekund.
3: I nagle rzecz, na którą czekałeś przez cały dzień, zaczyna przypominać zadanie domowe. Siadasz do ulubionego zajęcia i zamiast tworzyć, oglądasz, jak sprawnie tworzy coś innego.
1: Jeszcze niedawno lubiłeś własne próby. Krzywy rysunek był początkiem następnego. A teraz wygląda jak dowód, że jesteś spóźniony na własną pasję.
3: Wyobraźmy sobie kogoś, kto pisze opowiadania do szuflady. Prosi program o scenę w starej kawiarni. Dostaje deszcz, tajemnice, ładne dialogi. I zamiast zachwytu pojawia się pytanie, to po co ja przez godzinę szukałem pierwszego zdania?
1: Bo przez tę godzinę byłeś w swojej kawiarni, z własnym zapachem mokrych płaszczy i kelnerem, którego sobie wymyśliłeś. Tylko rozumiem, że taka odpowiedź nie od razu rozprasza rozczarowanie.
3: Zwłaszcza, kiedy tekst programu naprawdę jest dobry. Nie pocieszałbym nikogo zapewnieniem, że maszyna zawsze napisze gorzej. Czasem napisze sprawniej niż my. Z tym trzeba się jakoś dogadać.
1: Istnieją badania pokazujące tę dwuznaczność. W eksperymentach z zadaniami tekstowymi współpraca ze sztuczną inteligencją poprawiała bieżące wyniki. Ale po przejściu do samodzielnej pracy uczestnicy zgłaszali mniejszą motywację wewnętrzną i większą nudę.
3: Własne tempo może więc zacząć uwierać. Tylko zaznaczmy, badano konkretne zadania. To jeszcze nie dowód, że każdemu, kto użyje takiego narzędzia, na zawsze odechce się malować albo grać.
1: Mamy sygnał, że lepszy rezultat i większa przyjemność nie zawsze przychodzą razem. Można dostać piękny obrazek i zatęsknić za wieczorem, podczas którego samemu dobierało się kolory.
3: Jakbym zamówił sobie złożony model samolotu, żeby zaoszczędzić czas na sklejaniu. Dostawa szybka, skrzydła proste, tylko moje hobby zostało w magazynie wysyłkowym.
1: A klej na stole był częścią uroczystości. Nie każdy trud jest przeszkodą do usunięcia. Czasem właśnie zmaganie się z czymś, poprawianie i stopniowe rozumienie sprawiają, że chce nam się wracać.
3: Tylko czy my czasem sami nie zamieniamy hobby w wyścig? Zaczynam rysować dla przyjemności, potem pokazuję rysunki innym. W końcu siadam z pytaniem, co dziś zrobi wrażenie, zamiast co chciałbym narysować.
1: Może tak być. Wtedy pojawienie się szybkiego narzędzia trafia w już czułe miejsce. Jeśli cały sens zajęcia opierałem na zachwycie publiczności, kolejny, efektowny obraz łatwo odbieram jako konkurencję.
3: A przecież mogę lubić pokazywanie prac. Nie chciałbym, żeby odzyskiwanie pasji wymagało wiecznego chowania wszystkiego w szufladzie.
1: Nie wymaga. Można tylko pozostawić sobie kawałek pracy bez widowni. Szkicownik, w którym wolno próbować i nie trzeba nikogo przekonywać. Dopiero potem wybrać coś do pokazania.
3: Taki pokój prób. Zespół też nie zaprasza publiczności na każde strojenie gitary. Chociaż mój sąsiad ma czasem inne doświadczenie.
1: Oby miał również dobre słuchawki. A wracając do prób. Pozwolenie sobie na niedoskonałość może być początkiem odzyskiwania swobody. Nie trzeba codziennie udowadniać, że lata nauki były opłacalną inwestycją.
3: Nie broniłbym jednak wszystkich trudności. Kiedy przez dwa wieczory nie umiem uruchomić własnego programu, pomoc potrafi uratować trzeci wieczór. Bez niej może już bym do projektu nie zajrzał.
1: Warto ustalić, która część zajęcia daje mi radość, a która mnie zatrzymuje. Jeśli kocham wymyślanie melodii, mogę zostawić je sobie, a poprosić o objaśnienie czegoś technicznego. Każdy postawi te granice gdzie indziej.
3: Początkujący jeszcze nie wie, co lubi, a narzędzie od razu proponuje gotowe rozwiązanie. Jak bardzo pomocny kolega, który rozwiązuje zagadkę, zanim zdążysz przeczytać pytanie.
1: Wtedy można poprosić o jedną wskazówkę. Albo o pytanie, które pomoże pomyśleć. I samemu sprawdzić odpowiedź, bo sztuczna inteligencja też może się pomylić. Zostawić miejsce na własne odkrycie.
3: Nasz autor z kawiarni mógłby zapytać, dlaczego jego rozmowa bohaterów brzmi sztywno. Potem zdecydować, czy uwaga ma sens i sam poprawić dwa zdania.
1: A nawet zostawić jedno sztywne, jeśli taki jest bohater. Człowiek, który pierwszy raz zaprasza kogoś na kawę, nie musi mówić jak prowadzący uroczystą galę.
3: Szanowna pani, w nawiązaniu do wzajemnego zainteresowania proponuję spotkanie przy cieczy kofeinowej. Takiego bohatera akurat bym zostawił. Chciałbym wiedzieć, co odpowie druga osoba.
1: I odezwała się ciekawość. Mała, ale własna. Ona nie potrzebuje certyfikatu, że nasza scena będzie najlepsza spośród wszystkich scen napisanych dzisiaj na świecie.
3: Łatwo powiedzieć, trudniej poczuć. Ktoś ćwiczył latami, żeby umieć robić coś wyjątkowego. Gdy podobny efekt staje się dostępny od ręki, może poczuć, że stracił część tego, kim był.
1: Nie zbywałbym tego słowami, po prostu baw się dalej. Można przeżyć rozczarowanie, zrobić przerwę, ponazywać, czego szkoda, ale te lata nie znikają. Zostaje słuch, wyczucie rytmu i umiejętność rozpoznawania, co naprawdę nam odpowiada.
3: Fotograf nadal może lubić poranny spacer i czekanie na światło. Wygenerowany widok nie przejdzie za niego tej drogi. Choć ktoś inny odkryje pasję właśnie w wymyślaniu obrazów z pomocą programu.
1: Obaj mogą mieć z tego przyjemność. Dobrze zauważyć, czy po swoim wieczorze chce wrócić jutro, czy czuje się coraz bardziej niepotrzebnym widzem.
3: Są też badania z pisaniem krótkich historii. Dostęp do pomysłów sztucznej inteligencji poprawiał oceny tekstów, szczególnie u osób z niższym wynikiem początkowego pomiaru kreatywności. Jednocześnie historie były bardziej podobne do siebie.
1: To podpowiedź dla naszego autora. Zachowaj tę dziwną kawiarnię, którą pamiętasz tylko ty. Badano krótkie opowiadania, więc nie przenośmy wyniku na każdą sztukę. Ale własny szczegół warto pielęgnować niezależnie od narzędzia.
3: To zmienia też moje patrzenie na postęp. Program daje wynik od razu, a człowiek rozwija się w sposób mniej widowiskowy. Czasem przez tydzień robi podobne próby i dopiero za ósmym razem coś zaczyna rozumieć.
1: Choćby to, dlaczego zdjęcie jest płaskie albo rozmowa bohaterów nie wciąga. Ta wiedza zostaje przy człowieku. Potem łatwiej mu ocenić zarówno własną pracę, jak i podpowiedź narzędzia.
3: Czyli nauka nadal ma zastosowanie, nawet jeśli korzystam z pomocy. Mogę rozpoznać, że propozycja jest efektowna, ale zupełnie nie pasuje do mojego pomysłu. I umiem powiedzieć, co chciałbym zmienić.
1: Albo dlaczego chcę zostawić ciszę tam, gdzie program dopisał jeszcze trzy zdania. Własny gust kształtuje się również wtedy, kiedy czegoś próbujemy i stwierdzamy, to akurat nie jest moje.
3: To może być dobra wiadomość dla kogoś, kto boi się zaczynać od zera. Nie musi od razu tworzyć czegoś wyjątkowego. Może poznawać możliwości i sprawdzać, które go obchodzą. Z narzędziem albo bez niego.
1: A po drodze spotkać ludzi, którzy też się uczą. Pokazać im próbę i usłyszeć coś bardziej przydatnego niż samą ocenę. Tutaj mnie zaciekawiłeś, opowiedz dalej. Taka rozmowa potrafi nadać następnemu wieczorowi konkretny sens.
3: Spróbujmy ułożyć wieczór powrotu do pasji. Bez postanowienia, że od jutra znów będę zachwycony. Nasz autor siada na kwadrans i opisuje jeden stolik. Po swojemu, zanim zobaczy cudze propozycje.
1: Na stoliku jest filiżanka ze śladem szminki i cukiernica, której nikt nie umie otworzyć. Już są dwa pytania. Kto wyszedł? I dlaczego właściciel kawiarni prowadzi tak stanowczą politykę wobec cukru?
3: Po kwadransie autor może poprosić o pomoc albo zamknąć zeszyt. Zdążył podjąć własne decyzje. Niech tylko tych pięciu zdań nie porównuje z tysiącem wypolerowanych tekstów przewijanych przed snem.
1: Może porównać je z tym, co napisał miesiąc temu. Zauważyć jedną rzecz, która wychodzi łatwiej. Albo powiedzieć, dzisiaj przyjemnie spędziłem czas. W hobby taki wynik też się liczy.
3: A jeśli nic nie wychodzi i kwadrans mija w złości?
1: Nie robić z jednego wieczoru oceny całego życia. Można zmniejszyć zadanie, zmienić materiał, spotkać się z kimś do wspólnego grania. To zaproszenie do próby, a nie recepta gwarantująca powrót zachwytu.
3: Możesz mieć w telefonie doskonale wykonany utwór, a jednak czekać na sobotę, kiedy zagrasz z kolegą. Bo liczy się również to, że słyszycie siebie, reagujecie i coś razem przeżywacie.
1: Nawet jeśli jeden wejdzie za wcześnie, powstaje wspomnienie. Własnego udziału nie mierzy się wyłącznie jakością pliku na końcu. Dlatego widzę dla pasji więcej przyszłości, niż sugeruje wyścig na szybkość produkowania.
3: A ja widzę szansę na przedsięwzięcia, na które wcześniej brakowało umiejętności technicznych. Ktoś napisze historię i łatwiej przygotuje jej dźwiękową wersję. Ktoś zbuduje małą grę, bo dostanie zrozumiałą pomoc przy trudnym fragmencie.
1: Możemy uczyć się używania narzędzi tak, żeby zostawiały nam to, na czym najbardziej nam zależy. A także czasem je wyłączyć i pobyć sam na sam z gitarą.
3: To obiecująca perspektywa. Większy wybór. Mogę dostać wsparcie, gdy utknę i zachować własne tempo, gdy ono sprawia mi radość. Nie muszę każdego wieczoru wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości.
1: Jeżeli pasja dziś trochę przygasła, zostawmy jej otwarte drzwi. Powrót może zacząć się od jednego akordu, paru zdań albo zdjęcia zrobionego po drodze. Nadal możemy się czegoś nauczyć, kogoś poruszyć i samych siebie zaskoczyć.
3: A cukiernicę otworzymy w następnym rozdziale. Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Niech znajdzie się w tym tygodniu choć mała chwila na coś, co lubicie robić. A teraz zapraszamy do słuchania muzyki.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: to standard i nie wszystko. Czasem odwaga oznacza zgodę na stratę i kolejny krok.
1: Raz, dwa! Mikro!

To Love Axis i Good Times. Wspomnienia lata dobrze odnajdują się w takim lekkim rytmie. Ej Sparrow, goście z morza. Pora na żeglarski akcent w Radiu Synteza.

Niektórych słów lepiej nie odkładać. Przed nami popowa zachęta do szczerości. Dear Human i Say It Now.

0: Did you send it?
1: Przed nami balladowa odsłona popu, Ace Sparrow i wakacyjny romans.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w Twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w Twoim ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne. Co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie, pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie, niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przemowy.
1: Za to wiele małych, rozsądnych wyborów może sprawić, że chce się wracać. Nawet jeśli nie potrafisz od razu nazwać, co dokładnie tak dobrze zagrało.
2: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wdzięczni za wasze towarzystwo.
1: Zaglądajcie również na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz, zgodnie z całą naszą dzisiejszą rozmową,
1: zostawiamy miejsce muzyce.

to Wild Step i Cut the Rope. Intensywny rytm towarzyszył próbie pozostawienia bólu za sobą.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radiosynteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego, co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby, koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, 1 odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolacji.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte. Radio!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Na antenie Radia Synteza Sonder i Desiderata Hermana.

Une fille d'Avignon i Perdu. Francuski pop miał przed chwilą swoje miejsce na naszej antenie.

0: on śpiewa.
1: To był utwór Dama Flisak na naszej antenie Brzdęk Nadbrzeża. Słuchacie Radia Synteza.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór W świecie filtrów to A. Sparrow, a wy słuchacie Radia Synteza.

to Karma dla kota i Zostań. W tej balladzie najważniejsze było po prostu być obok,

0: Pane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj o chwili, w której człowiek patrzy na swoją gitarę, aparat albo niedokończony program i myśli, po co mam się starać, skoro sztuczna inteligencja zrobi to w kilka sekund?
2: I nagle rzecz, na którą czekałeś przez cały dzień, zaczyna przypominać zadanie domowe. Siadasz do ulubionego zajęcia i zamiast tworzyć, oglądasz, jak sprawnie tworzy coś innego.
1: Jeszcze niedawno lubiłeś własne próby. Krzywy rysunek był początkiem następnego. A teraz wygląda jak dowód, że jesteś spóźniony na własną pasję.
2: Wyobraźmy sobie kogoś, kto pisze opowiadania do szuflady. Prosi program o scenę w starej kawiarni. Dostaje deszcz, tajemnice, ładne dialogi. I zamiast zachwytu pojawia się pytanie, to po co ja przez godzinę szukałem pierwszego zdania?
1: Bo przez tę godzinę byłeś w swojej kawiarni, z własnym zapachem mokrych płaszczy i kelnerem, którego sobie wymyśliłeś. Tylko rozumiem, że taka odpowiedź nie od razu rozprasza rozczarowanie.
2: Zwłaszcza, kiedy tekst programu naprawdę jest dobry. Nie pocieszałbym nikogo zapewnieniem, że maszyna zawsze napisze gorzej. Czasem napisze sprawniej niż my. Z tym trzeba się jakoś dogadać.
1: Istnieją badania pokazujące tę dwuznaczność. W eksperymentach z zadaniami tekstowymi współpraca ze sztuczną inteligencją poprawiała bieżące wyniki. Ale po przejściu do samodzielnej pracy uczestnicy zgłaszali mniejszą motywację wewnętrzną i większą nudę.
2: Własne tempo może więc zacząć uwierać. Tylko zaznaczmy, badano konkretne zadania. To jeszcze nie dowód, że każdemu, kto użyje takiego narzędzia, na zawsze odechce się malować albo grać.
1: Mamy sygnał, że lepszy rezultat i większa przyjemność nie zawsze przychodzą razem. Można dostać piękny obrazek i zatęsknić za wieczorem, podczas którego samemu dobierało się kolory.
2: Jakbym zamówił sobie złożony model samolotu, żeby zaoszczędzić czas na sklejaniu. Dostawa szybka, skrzydła proste, tylko moje hobby zostało w magazynie wysyłkowym.
1: A klej na stole był częścią uroczystości. Nie każdy trud jest przeszkodą do usunięcia. Czasem właśnie zmaganie się z czymś, poprawianie i stopniowe rozumienie sprawiają, że chce nam się wracać.
2: Tylko czy my czasem sami nie zamieniamy hobby w wyścig? Zaczynam rysować dla przyjemności, potem pokazuję rysunki innym. W końcu siadam z pytaniem, co dziś zrobi wrażenie, zamiast co chciałbym narysować.
1: Może tak być. Wtedy pojawienie się szybkiego narzędzia trafia w już czułe miejsce. Jeśli cały sens zajęcia opierałem na zachwycie publiczności, kolejny, efektowny obraz łatwo odbieram jako konkurencję.
2: A przecież mogę lubić pokazywanie prac. Nie chciałbym, żeby odzyskiwanie pasji wymagało wiecznego chowania wszystkiego w szufladzie.
1: Nie wymaga. Można tylko pozostawić sobie kawałek pracy bez widowni. Szkicownik, w którym wolno próbować i nie trzeba nikogo przekonywać. Dopiero potem wybrać coś do pokazania.
2: Taki pokój prób. Zespół też nie zaprasza publiczności na każde strojenie gitary. Chociaż mój sąsiad ma czasem inne doświadczenie.
1: Oby miał również dobre słuchawki. A wracając do prób. Pozwolenie sobie na niedoskonałość może być początkiem odzyskiwania swobody. Nie trzeba codziennie udowadniać, że lata nauki były opłacalną inwestycją.
2: Nie broniłbym jednak wszystkich trudności. Kiedy przez dwa wieczory nie umiem uruchomić własnego programu, pomoc potrafi uratować trzeci wieczór. Bez niej może już bym do projektu nie zajrzał.
1: Warto ustalić, która część zajęcia daje mi radość, a która mnie zatrzymuje. Jeśli kocham wymyślanie melodii, mogę zostawić je sobie, a poprosić o objaśnienie czegoś technicznego. Każdy postawi te granice gdzie indziej.
2: Początkujący jeszcze nie wie, co lubi, a narzędzie od razu proponuje gotowe rozwiązanie. Jak bardzo pomocny kolega, który rozwiązuje zagadkę, zanim zdążysz przeczytać pytanie.
1: Wtedy można poprosić o jedną wskazówkę. Albo o pytanie, które pomoże pomyśleć. I samemu sprawdzić odpowiedź, bo sztuczna inteligencja też może się pomylić. Zostawić miejsce na własne odkrycie.
2: Nasz autor z kawiarni mógłby zapytać, dlaczego jego rozmowa bohaterów brzmi sztywno. Potem zdecydować, czy uwaga ma sens i sam poprawić dwa zdania.
1: A nawet zostawić jedno sztywne, jeśli taki jest bohater. Człowiek, który pierwszy raz zaprasza kogoś na kawę, nie musi mówić jak prowadzący uroczystą galę.
2: Szanowna pani, w nawiązaniu do wzajemnego zainteresowania, proponuję spotkanie przy cieczy kofeinowej. Takiego bohatera akurat bym zostawił. Chciałbym wiedzieć, co odpowie druga osoba.
1: I odezwała się ciekawość. Mała, ale własna. Ona nie potrzebuje certyfikatu, że nasza scena będzie najlepsza spośród wszystkich scen napisanych dzisiaj na świecie.
2: Łatwo powiedzieć, trudniej poczuć. Ktoś ćwiczył latami, żeby umieć robić coś wyjątkowego. Gdy podobny efekt staje się dostępny od ręki, może poczuć, że stracił część tego, kim był.
1: Nie zbywałbym tego słowami, po prostu baw się dalej. Można przeżyć rozczarowanie, zrobić przerwę, ponazywać czego szkoda, ale te lata nie znikają. Zostaje słuch, wyczucie rytmu i umiejętność rozpoznawania, co naprawdę nam odpowiada.
2: Fotograf nadal może lubić poranny spacer i czekanie na światło. Wygenerowany widok nie przejdzie za niego tej drogi. Choć ktoś inny odkryje pasję właśnie w wymyślaniu obrazów z pomocą programu.
1: Obaj mogą mieć z tego przyjemność. Dobrze zauważyć, czy po swoim wieczorze chce wrócić jutro, czy czuje się coraz bardziej niepotrzebnym widzem.
2: Są też badania z pisaniem krótkich historii. Dostęp do pomysłów sztucznej inteligencji poprawiał oceny tekstów, szczególnie u osób z niższym wynikiem początkowego pomiaru kreatywności. Jednocześnie historie były bardziej podobne do siebie.
1: To podpowiedź dla naszego autora. Zachowaj tę dziwną kawiarnię, którą pamiętasz tylko ty. Badano krótkie opowiadania, więc nie przenośmy wyniku na każdą sztukę. Ale własny szczegół warto pielęgnować niezależnie od narzędzia.
2: To zmienia też moje patrzenie na postęp. Program daje wynik od razu, a człowiek rozwija się w sposób mniej widowiskowy. Czasem przez tydzień robi podobne próby i dopiero za 8 razem coś zaczyna rozumieć.
1: Choćby to, dlaczego zdjęcie jest płaskie albo rozmowa bohaterów nie wciąga. Ta wiedza zostaje przy człowieku. Potem łatwiej mu ocenić zarówno własną pracę, jak i podpowiedź narzędzia.
2: Czyli nauka nadal ma zastosowanie, nawet jeśli korzystam z pomocy. Mogę rozpoznać, że propozycja jest efektowna, ale zupełnie nie pasuje do mojego pomysłu. I umiem powiedzieć, co chciałbym zmienić.
1: Albo dlaczego chcę zostawić ciszę tam, gdzie program dopisał jeszcze 3 zdania. Własny gust kształtuje się również wtedy, kiedy czegoś próbujemy i stwierdzamy, to akurat nie jest moje.
2: To może być dobra wiadomość dla kogoś, kto boi się zaczynać od zera. Nie musi od razu tworzyć czegoś wyjątkowego. Może poznawać możliwości i sprawdzać, które go obchodzą. Z narzędziem albo bez niego.
1: A po drodze spotkać ludzi, którzy też się uczą. Pokazać im próbę i usłyszeć coś bardziej przydatnego niż samą ocenę. Tutaj mnie zaciekawiłeś, opowiedz dalej. Taka rozmowa potrafi nadać następnemu wieczorowi konkretny sens.
2: Spróbujmy ułożyć wieczór powrotu do pasji. Bez postanowienia, że od jutra znów będę zachwycony. Nasz autor siada na kwadrans i opisuje jeden stolik. Po swojemu, zanim zobaczy cudze propozycje.
1: Na stoliku jest filiżanka ze śladem szminki i cukiernica, której nikt nie umie otworzyć. Już są 2 pytania. Kto wyszedł? I dlaczego właściciel kawiarni prowadzi tak stanowczą politykę wobec cukru?
2: Po kwadransie autor może poprosić o pomoc albo zamknąć zeszyt. Zdążył podjąć własne decyzje. Niech tylko tych 5 zdań nie porównuje z 1000 wypolerowanych tekstów przewijanych przed snem.
1: Może porównać je z tym, co napisał miesiąc temu. Zauważyć jedną rzecz, która wychodzi łatwiej. Albo powiedzieć, dzisiaj przyjemnie spędziłem czas. W hobby taki wynik też się liczy.
2: A jeśli nic nie wychodzi i kwadrans mija w złości?
1: Nie robić z jednego wieczoru oceny całego życia. Można zmniejszyć zadanie, zmienić materiał, spotkać się z kimś do wspólnego grania. To zaproszenie do próby, a nie recepta gwarantująca powrót zachwytu.
2: Możesz mieć w telefonie doskonale wykonany utwór, a jednak czekać na sobotę, kiedy zagrasz z kolegą. Bo liczy się również to, że słyszycie siebie, reagujecie i coś razem przeżywacie.
1: Nawet jeśli jeden wejdzie za wcześnie, powstaje wspomnienie. Własnego udziału nie mierzy się wyłącznie jakością pliku na końcu. Dlatego widzę dla pasji więcej przyszłości, niż sugeruje wyścig na szybkość produkowania.
2: A ja widzę szansę na przedsięwzięcia, na które wcześniej brakowało umiejętności technicznych. Ktoś napisze historię i łatwiej przygotuje jej dźwiękową wersję. Ktoś zbuduje małą grę, bo dostanie zrozumiałą pomoc przy trudnym fragmencie.
1: Możemy uczyć się używania narzędzi tak, żeby zostawiały nam to, na czym najbardziej nam zależy. A także czasem je wyłączyć i pobyć sam na sam z gitarą.
2: To obiecująca perspektywa. Większy wybór. Mogę dostać wsparcie, gdy utknę i zachować własne tempo, gdy ono sprawia mi radość. Nie muszę każdego wieczoru wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości.
1: Jeżeli pasja dziś trochę przygasła, zostawmy jej otwarte drzwi. Powrót może zacząć się od jednego akordu, paru zdań albo zdjęcia zrobionego po drodze. Nadal możemy się czegoś nauczyć, kogoś poruszyć i samych siebie zaskoczyć.
2: A cukiernicę otworzymy w następnym rozdziale. Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radiosynteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Niech znajdzie się w tym tygodniu choć mała chwila na coś, co lubicie robić. A teraz zapraszamy do słuchania muzyki. Radio Synteza.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: 같이.
1: przed nami balladowa odsłona popu, Ace Sparrow i wakacyjny romans.

to polifonia i rozpędzam się. Bycie w drodze potrafi dawać zarówno energię, jak i spokój. Static Lovers, Turn Me On. Neony i narastające emocje przeniosą nas w klubowy klimat.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
1: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie, a naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
2: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
1: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
2: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
2: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
2: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
2: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
2: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
2: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
2: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
2: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
2: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
2: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
2: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
2: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
2: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
2: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
2: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
2: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
2: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
2: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
2: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
2: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
2: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli: dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
2: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś, przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek?
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
2: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi: jednak wolę spacer?
2: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
2: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
2: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
2: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa.

przez sztuczną inteligencję. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

to Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku. Miłość stała się tu oparciem w trudniejszych chwilach.

Sander Desiderata Hermana. Teraz muzyczna chwila o spokoju ducha i łagodności wobec siebie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radio Synteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady, ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę? Nic. Poprawiłem koc? Nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza 0, a 2 jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Piksel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
2: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
2: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
2: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
2: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Jak piękny jest świat.
2: Zostańcie z muzyką. Teraz dystopia i jak piękny jest świat.

Teraz w sach kawiarniach gra, nad berdą gwiazdy noc nie zna dnia, echa dni w parkach i szum, miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Hey Sparrow, na chwilę. Hey Sparrow zaprasza nas do swojego rockowego repertuaru.

Hell House, Wow. Klubowe gatunki znalazły tu wspólny rytm. It's true life, Mal. Kept your name.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu. Potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano. Człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju. Nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Pixel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom, Pixel swój zakątek, a my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
2: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
2: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
2: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
2: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Pixela.
1: Jakie?
2: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie. Radio

to SH-256 i The Space Between Us. Bliskość i dystans wybrzmiały tu równie mocno jak elektroniczny rytm. Just

To Electrowaving i Memories. Za nami elektroniczny akcent o tanecznym charakterze.

Krzemowa dusza, elektryczne serce i taneczny puls. Przed nami kompilator, robot, remix z 2026 roku.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, podobno odkryłeś sposób, żeby oszczędzać 5 minut tygodniowo.
2: Opracowałem w tym celu narzędzie. W naszej dzisiejszej historii zajęło mi to 3 dni. Zanim uniesiesz brew, chciałbym zaznaczyć, że przez te 3 dni świetnie się bawiłem.
1: Brwi zostawię na miejscu, to istotna informacja. Porozmawiajmy więc o automatyzacji, która może być rozsądną pomocą, pięknym hobby albo bardzo pracowitym sposobem odwlekania zadania.
2: Nasz przykład jest skromny. Co tydzień porządkuję pliki z notatkami, nadaję im datę, przenoszę do właściwego folderu i sprawdzam, czy czegoś nie brakuje. 5 minut, ale nie lubię tego robić.
1: Więc piszesz mały program, który zajmie się tym za ciebie. Rozumiem pokusę. Powtarzalna czynność potrafi drażnić bardziej, niż wskazywałby jej czas.
2: Pierwszy pomysł jest prosty, potem dodaję wybór folderu, następnie kolory, potem okienko z podsumowaniem. Wieczorem myślę, że przydałaby się jeszcze własna ikonka.
1: I notatki nadal leżą nieuporządkowane. Za to narzędzie do ich porządkowania zaczyna mieć osobowość. Czy ikonka przedstawia coś, co pracuje?
2: Bardzo dynamiczną teczkę. Czuję się osądzany przez człowieka, który sam potrafi pół soboty dopasowywać pudełko do szuflady.
1: Potrafię, tylko staram się wtedy mówić, że lubię majsterkować. Nie przedstawiam szuflady jako inwestycji, która uratuje mi wszystkie przyszłe soboty.
2: Uczciwe. Policzmy naszą historię. 3 dni po 8 godzin to 24 godziny, czyli 1440 minut. Przy 5 minutach oszczędności potrzebuje 288 użyć.
1: A jeśli używasz programu raz w tygodniu, wychodzi ponad 5 lat. Zakładając, że niczego nie naprawiasz, sposób pracy się nie zmienia i wszystkie 5 minut naprawdę odzyskujesz.
2: To założenie jest dla mnie wyjątkowo uprzejme, bo ja zapewne już w następnym tygodniu uznam, że podsumowanie powinno mieć trochę inny odcień.
1: Nie chodzi o to, żeby zabronić ci kolorów. Chodzi o nazwanie korzyści. Jeśli główną korzyścią była nauka i przyjemność, 5 lat zwrotu z czasu nie przekreśla zabawy.
2: Tak jak robienie własnej półki nie musi być najszybszą drogą do posiadania półki. Mogę chcieć nauczyć się nowej rzeczy i z przyjemnością obejrzeć efekt.
1: A jeśli obiecujesz komuś, że narzędzie oszczędzi pracę, wtedy warto policzyć również to, co wydarzy się po pierwszym uruchomieniu. Kto je obsłuży? Kto poprawi? Kto zrozumie komunikat błędu?
2: Wróćmy do plików. Najtrudniejsze wcale nie musi być przeniesienie ich do folderu. Najpierw trzeba wiedzieć, które pliki tam należą i skąd wziąć datę. Ja dotąd rozstrzygałem to odruchowo.
1: Na przykład notatka napisana we wtorek opisuje poniedziałkowe spotkanie.
3: Jaką datę ma dostać?
1: Dopóki robiłeś to ręcznie, mogłeś podejmować decyzje przy każdym pliku.
2: A program potrzebuje ustalonej reguły albo sposobu poproszenia mnie o wybór. Jeśli tej reguły nie przemyślę, narzędzie będzie bardzo szybko wykonywało coś, czego nie chciałem.
1: To szczególny rodzaj wydajności. Dawniej pomyłkę robiłeś pojedynczo, teraz masz możliwość zamówić cały komplet. Dlatego zacząłbym od próbnej kopii kilku plików.
2: I najpierw pokazał plan zmian. Ten plik trafi tutaj, ta nazwa zostanie zmieniona w taki sposób. Dopiero gdy zobaczę, że reguły mają sens, pozwolę wykonać operację.
1: Przyda się również pamięć tego, co zrobiono. Jeśli za tydzień zapytasz, gdzie podziała się notatka, odpowiedź "program się tym zajął" nie uspokoi nikogo.
2: W naszej małej aplikacji zapiszę więc listę wykonanych zmian i osobno potraktuję konflikt nazw. Gdy dwa pliki miałyby dostać tę samą nazwę, wolę pytanie niż niespodziankę.
1: Zaczyna być widać, dlaczego proste 5 minut nie zawsze daje się usunąć jednym przyciskiem. W tych minutach ukrywało się trochę ludzkiego rozpoznawania sytuacji.
2: Ale teraz obronię automatyzację. Bywa, że największą korzyścią jest to, że nie muszę pamiętać o nudnym kroku. Sam czas to nie wszystko. Mogę mniej przełączać uwagę i rzadziej odkładać porządek.
1: Zgadzam się, o ile narzędzie rzeczywiście pomaga. Jeśli każdego tygodnia przez kwadrans zastanawiasz się, dlaczego nie ruszyło, zamieniłeś mały obowiązek na małą zagadkę.
2: Dlatego spróbowałbym najpierw najmniejszej wersji. Bez ikonki, bez 10 ustawień, jeden folder, jedna jasna reguła, podgląd wyniku. Potem przez kilka tygodni sprawdzam, czy faktycznie jej używam.
1: W ten sposób nie musisz od razu wierzyć swojej pierwszej ekscytacji. Możesz zobaczyć, czy pomysł wytrzymuje zwykły wtorek, kiedy nie masz ochoty niczego ulepszać.
2: I mogę odkryć, że wystarczyło zmienić sposób nazywania notatek podczas tworzenia, wtedy połowa późniejszego porządkowania po prostu znika.
1: To mój ulubiony moment. Człowiek przygotowuje się do budowy maszyny do przekładania rzeczy, a potem przesuwa pudełko bliżej miejsca, w którym te rzeczy powstają.
2: Tylko proszę, bez triumfu nad programistami. Takie odkrycie też bywa efektem myślenia o programie. Próba opisania reguł pokazuje, że wcześniejszy proces niepotrzebnie krążył w kółko.
1: Masz rację. Nie trzeba uruchomić wielkiego narzędzia, żeby praca nad pomysłem przyniosła pożytek. Nawet porzucenie go może być rozsądnym wynikiem, jeśli już wiesz, co działa prościej.
2: Najtrudniej porzucić, kiedy poświęciłem 2 wieczory. Pojawia się myśl, skoro tyle zrobiłem, muszę dokończyć. Nawet jeśli wiem, że potem nigdy tego nie otworzę.
1: Te 2 wieczory już minęły. Pytanie dotyczy trzeciego. Możesz zachować to, czego się nauczyłeś i nie dopisywać reszty, tylko po to, żeby poprzedni wysiłek wyglądał poważniej.
2: Albo świadomie dokończyć dla przyjemności, tylko wtedy powiem, dzisiaj bawię się własnym projektem. Nie będę udawał, że inaczej jutro zawali się mój system notatek.
1: I nie będziesz miał pretensji do 5 minut, że nie zwróciły ci całego weekendu. To bardzo małe 5 minut. Nie udźwignie każdej ambicji.
2: W naszej historii zrobię więc prosty podgląd zmian, sprawdzę go na kopii i odłożę kolory. A jeśli wieczorem nadal będę miał ochotę rysować dynamiczną teczkę, zrobię to bez księgowania oszczędności.
1: Ja zaś przyznam, że dobre narzędzie może cieszyć codziennie, nawet jeśli rachunek czasu nie wyjaśnia całej tej radości. Lubię rzeczy, które dobrze służą swojemu właścicielowi.
2: Zostawiamy Wam pytanie. Co ostatnio usprawniliście, bo naprawdę Wam przeszkadzało, a co dlatego, że samo usprawnianie było ciekawe? Obie odpowiedzi mogą być całkiem dobre.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Jej słuchania na razie nikomu nie automatyzujemy. Radio Synteza.

tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Vinegar Boogie, to Wild Tech, a wysłuchacie Radia Synteza.

Klub 24. Lajkuj mnie. Pop i elektronika nadały temu wyznaniu klubową energię.

To Static Lovers i Turn Me On. To był elektropop z nocnym nastrojem i mocnym tanecznym pulsem.

To był utwór Only na naszej antenie Electrowaving. Słuchacie Radia Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła
2: i Piotr Fonia.
1: Piotrze, wyobraź sobie, że budzisz się 100 lat temu. Nie ma internetu, telefonu w kieszeni ani aplikacji. Jak zawiadamiasz wszystkich, że właśnie jesz śniadanie?
3: Otwieram okno i pokazuję kanapkę. Tylko nie wiem, jak sprawdzić zasięg.
1: Jeśli ktoś sprzeciwka krzyknie, że masło jest za grubo, masz już pierwszego obserwatora. Dzisiaj sprawdzimy, czym nasi pradziadkowie zastępowali technologie, które nam wydają się niezbędne.
3: Zapraszamy na wymyślone podwórko sprzed 100 lat. Prawdziwe, dawne wynalazki też się pojawią, ale sieć społecznościowa będzie naszą zabawą w porównania. Główną administratorką zostaje prababcia. Ma krzesło przy oknie i wie, kto pożyczył drabinę.
1: I od tego zacząłbym całą sieć. Najpierw trzeba wiedzieć, kto mieszka za którym oknem. Dzisiaj człowiek potrafi obserwować 500 osób i nie wiedzieć, kto mieszka piętro niżej.
3: A publikowanie wiadomości? Prababcia schodzi na podwórko i mówi: upiekłam ciasto. To jest już wpis, czy tylko zapowiedź?
1: Zależy, czy przyniosła blachę. Bez blachy to reklama. Z blachą można od razu sprawdzić, czy treść jest wartościowa. I znacznie trudniej udawać, że się nie zauważyło zaproszenia.
3: Pan z drugiego piętra bierze trzeci kawałek, ale nie pochwali. Nie chce, żeby prababcia pomyślała, że łatwo zdobyć jego uznanie. Za to żonie w domu powie, że mogłaby się zainteresować konkurencją.
1: A potem zdziwi się, że wieczorem nie dostał kolacji. W naszej kamienicy reakcje na publikacje mają czasem postać pustego talerza. Trudno je przeoczyć.
3: Wiadomość prywatna wyglądałaby tak. Tylko pani powiem, ale proszę tego nie roznosić.
1: Odbiorczyni traktuje prośbę poważnie. Nikomu nie rozpowiada. Wybiera jedną zaufaną osobę, żeby mieć pewność, że sekret nie zostanie bez opieki.
3: Ta osoba też wybiera jedną. Po południu sekret zna całe podwórko, ale każdy jest przekonany, że należy do bardzo wąskiego grona. To dopiero personalizacja usługi.
1: Nie róbmy jednak z naszych prababć samych roznosicielek plotek. W takiej sieci można się było również dowiedzieć, kto potrzebuje pomocy, kto naprawia buty i komu podrzucić zakupy. Nasza administratorka załatwia przy okazji połowę spraw domu.
3: I pilnuje regulaminu. Pradziadek ogłasza, że sam naprawił furtkę. Prababcia pyta, czy chce opublikować również informację, kto przez godzinę trzymał zawias. Pradziadek odpowiada, że nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły techniczne.
1: Z prababcią trudno też było ukryć swoją obecność. Stoisz pod oknem, ona patrzy, więc wiadomość została dostarczona. Możesz jeszcze udawać, że nie słyszysz, ale wtedy pytanie zostanie przesłane głośniej.
3: A jak wyłączyć powiadomienia? Zamykam okno?
1: Możesz. Tylko wtedy sąsiad zapuka do drzwi, bo zauważył, że nie odbierasz. Widocznie coś się stało. I tak właśnie troska o użytkownika pokonuje wszystkie ustawienia prywatności.
3: Prababcia mogłaby też skutecznie zablokować natręta. Powiedzieć, skoro pan już przyszedł, to pomoże pan wnieść węgiel. Natychmiast traci się zasięg tej osoby.
1: No dobrze, Piotrze. Zdjąłeś już kanapkę z parapetu, powiadomienia przeczytane. Chcesz teraz posłuchać muzyki. 100 lat temu działały już gramofony, istniało radio, choć dostęp do tych urządzeń zależał od miejsca i zasobności domu.
3: Były też pianole, prawda? Instrumenty odtwarzające muzykę z dziurkowanych rolek papieru. To zawsze mnie zachwyca. Patrzysz na papier pełen dziur, a ktoś mówi, że właśnie kupił bardzo ładny utwór.
1: Otwory sterowały mechanizmem odtwarzania. Taka rolka nie była nagraniem dźwięku jak płyta. Zawierała informacje pozwalające instrumentowi zagrać utwór. I nie stała wtedy w każdym mieszkaniu.
3: Ale na naszym podwórku stoi u sąsiada, który lubi robić wrażenie. Zaprasza gości i mówi, posłuchajcie, czego ostatnio się nauczyłem. Potem wkłada rolkę. Prababcia pyta, czy on się nauczył, czy mebel?
1: Sąsiad odpowiada, że odpowiada za wybór repertuaru. I tu akurat ma rację. Tylko niech nie opowiada, ile to palce kosztowało. Chyba, że przytrzasnął sobie jeden pokrywą.
3: Skoro papier może powiedzieć instrumentowi, co grać, to dochodzimy do programowania. Jak się programowało 100 lat temu? Bo podejrzewam, że pradziadek nie otwierał laptopa i nie narzekał na aktualizację.
1: Nie było jeszcze dzisiejszych komputerów elektronicznych. Były natomiast urządzenia sterowane według przygotowanych reguł. Na przykład krosna żakardowe korzystały z kart z otworami, które decydowały o układzie nici i powstającym wzorze.
3: Czyli można było pokazać komuś gotową tkaninę i powiedzieć, popatrz, mój program działa. A jeśli pomyliło się wzór, błąd mógł potem przez lata wisieć u kogoś w salonie.
1: Karty dziurkowane wykorzystywały również maszyny do przetwarzania danych. Tu trzeba odróżnić zapis danych od instrukcji sterujących. To nie było po prostu pisanie dzisiejszych programów na grubszym papierze.
3: Szkoda. Już widziałem rozmowę. Program się nie uruchamia. A wszystkie dziurki są na miejscu? Wszystkie. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Jedną zasłonił okruszek.
1: To już twoja scenka, nie opis konkretnej maszyny. Ale precyzja poleceń miała znaczenie. I na tym możemy wrócić do prababci, która bez żadnego komputera układa plan obiadu dla 6 osób.
3: Wreszcie program z jadalnym wynikiem! Najpierw obierz ziemniaki, potem je ugotuj. Dopóki są twarde, gotuj dalej. Brzmi jak porządna instrukcja z pętlą.
1: A pradziadek wykonuje ją dosłownie. Ziemniaki już miękkie, więc przestaje się nimi zajmować. Nie odcedził, bo polecenie nie zawierało odcedzania. Prababcia pyta, czy z obiadem dyskutuje się na takich samych zasadach jak z urzędem.
3: On mówi, że tylko dba o jasny podział odpowiedzialności. Ona daje mu ścierkę. Zakres obowiązków właśnie się rozszerzył, bo woda wykipiała. Ta aplikacja bardzo szybko dostaje nowe funkcje.
1: Najtrudniejsza instrukcja brzmi jednak: kup to, co zawsze. Pradziadek wraca z zakupami, a prababcia pyta, po co przyniósł drożdże? On mówi, zawsze kupuje. Ona, zawsze ci mówię, żebyś nie kupował.
3: To już nie błąd programu. To dwie osoby pracujące na różnych wersjach dokumentacji. Jedna przechowuje ją w pamięci, druga wybiera fragmenty, które nie przeszkadzają w zakupach.
1: U nas na podwórku przydałaby się wyszukiwarka. Wpisujesz, gdzie jest drabina i od razu dostajesz wynik. Tylko prababcia robi to już bez wpisywania. Idzie do pana z parteru i pyta, kiedy odda.
3: Pan mówi, że nie ma drabiny. Prababcia wskazuje przez okno, że stoi za nim. Wtedy on wyjaśnia, że zrozumiał pytanie jako prośbę o pożyczenie, a nie sprawdzenie stanu faktycznego.
1: Za dużo ma tych wyjaśnień jak na człowieka z cudzą drabiną. Ale przejdźmy do sztucznej inteligencji. 100 lat temu nie było jej w dzisiejszym znaczeniu. Ta dziedzina badań wyodrębniła się dopiero później, w połowie ubiegłego wieku.
3: Czyli żadnego domowego systemu, któremu można było zadać dowolne pytanie? Bo u nas do tej roli zgłasza się wujek. Siedzi przy stole i twierdzi, że zna się na wszystkim. Od pogody po naprawę dachów.
1: Zapytasz go, dlaczego piec dymi, a on odpowie, że sprawa jest złożona i trzeba na nią spojrzeć szerzej. Po kwadransie wiesz już, jak wyglądał piec jego szwagra. Twój nadal dymi.
3: Prababcia żąda konkretu. Wujek zaleca otwarcie okna. Ona otwiera drzwi i wpuszcza fachowca. System doradczy zostaje odsunięty od zadania, ale dalej komentuje, żeby nikt nie pomyślał, że skończyła mu się wiedza.
1: A fachowiec najpierw ogląda piec. I to jest różnica między wiedzą, a samą gotowością do odpowiadania. Nasz wujek ma olbrzymią gotowość. Na szczęście nie potrzebuje prądu, więc można mu wskazać ławkę na podwórku.
3: Ładnie. Przenieśliśmy obliczenia na świeże powietrze. Wujek siada obok pana od drabiny i po 5 minutach obaj wiedzą, jak należałoby zarządzać całą kamienicą. Żaden nie zauważył, że trzeba domknąć furtkę.
1: Zauważył za to kot. Siedzi przy niej od rana i pilnuje przejścia. Mamy więc jeszcze czat, a właściwie kota na czatach. Czeka, obserwuje i bardzo niechętnie udziela odpowiedzi.
3: Chciałbym przetestować obsługę głosową. Mówię, chodź tutaj. Kot patrzy. Powtarzam wyraźniej. Nadal patrzy. Może nie obsługuje polskiego?
1: Powiedz, kolacja. Jeśli przyjdzie, problem nie był językowy. Po prostu wcześniej nie zaakceptował warunków współpracy. Z kotem warto to ustalić, zanim zaczniemy podejrzewać usterkę.
3: Czy ten czat przechowuje historię rozmów? Bo chciałbym, żeby pamiętał, że rano już jadł. Prababcia napełniła miskę, a on teraz przekonuje pradziadka, że padł ofiarą zaniedbania.
1: Historię przechowuje doskonale. Pamięta, kto daje dokładkę. To użytkownicy nie uzgodnili między sobą danych. Kot po prostu korzysta z faktu, że obsługują go dwa niezależne działy.
3: Prababcia pyta wujka, dlaczego kot siedzi na gazecie. Wujek zaczyna wywód o zwyczajach zwierząt. Prababcia podnosi gazetę, pod którą leżała kanapka. Kot natychmiast przechodzi do nowego tematu.
1: Twoja kanapka z początku audycji? To dlatego nie mogłeś znaleźć śniadania. Publikowałeś zdjęcie w wersji tak realistycznej, że odbiorca postanowił pobrać zawartość.
3: Czyli 100 lat temu też należało uważać, co udostępniamy publicznie. Szczególnie jeśli jest na tym szynka. Zaczynam podejrzewać, że prababcia poradziłaby sobie z dzisiejszymi technologiami szybciej niż sądzimy.
1: Musiałaby poznać urządzenia, ale sporo zachowań już zna. Ktoś chce się pochwalić, ktoś szuka pomocy, ktoś komentuje bez sprawdzenia. A ktoś spokojnie robi swoje, zanim inni skończą wyjaśniać, jak należałoby to zrobić.
3: I pewnie pierwszego dnia zapytałaby, po co mamy tyle sposobów porozumiewania się, skoro nadal nie wiadomo, kto nakarmił kota. Urządzenia mieszczą się w kieszeni, a ustalenie jednej wspólnej wersji wydarzeń wciąż zajmuje całe popołudnie.
1: Może warto od naszych fikcyjnych sąsiadów wziąć tę dobrą część podwórka. zauważyć drugą osobę, pomóc i czasem porozmawiać bez pośpiechu. Tylko drabiny oddawać od razu. Nie wszystkie tradycje wymagają pielęgnowania.
3: Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. Byli z wami Piotr Fonia i Igor Gaduła. Igorze, to ja teraz wysyłam wiadomość do kota.
1: Napisz, że kolacja. Tylko nie wysyłaj drugi raz, jeśli nie odpowie. On mógł już odebrać ją osobiście. Dziękujemy za wspólny czas i zapraszamy do muzyki. Radio.

0: sztuczną inteligencję.
1: Przed nami poetycka ballada o przemijaniu i nadziei w zwykłym dniu. Szlakiem gwiazd i życie to chwila.

0: Tomek Kin, Icarus Horizon. Artysta stojący za tym utworem szuka inspiracji na styku gatunków.
1: Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

to Registers i Live Your Life. Ten lekki rytm niósł prostą zachętę do zostawienia złych myśli za sobą.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Echo Serca. To Standard, a wysłuchacie Radia Synteza.

Esto es Mzapa y Tu silencio me conoce. Latino znów zaznaczyło swoją obecność w naszym programie.

cantos para siempre.

teraz Eurodance z opowieścią o ciągłym zajmowaniu drugiego miejsca. Love Axis i Number 2.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radiosynteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby, koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolację.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce. chcę zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

Klub 24 UFO. Ten transowy lot powoli dobiega końca.

Tak wybrzmiewa Dance All Night. To Klub 24. Zostańcie z Radiem Synteza. Latino pop i reggaeton wprowadzą nas w klubowy nastrój. Sexto Sol i Vamos.

W radiu synteza, kompilator i robot w remiksie z 2026 roku.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: miasto już milczy.
1: To Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Kolejny krok i wspólna chwila znaczą czasem więcej niż próba zatrzymania czasu. Zostańcie z muzyką. Teraz H256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku.

miejskie neony, wspólny taniec i początek uczucia. Pora na taneczną elektronikę, Dance Snow i Oh Oh.

To Klub 24 i Lajkuj Mnie. Za internetowymi lajkami kryło się tu całkiem prawdziwe uczucie. Wild Tech, Vinegar Boogie. Przed nami elektroniczne brzmienie od Wild Tech.

Ecstasy Tonight w remasterze z 2026 roku. Przestrzenne wyciszenie i taneczna energia to dwa oblicza tej wersji.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak z

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: Hey Sparrow, bez powodu. Spokojne brzmienie zostaje z nami jeszcze przez chwilę.

to Sound Alcove i That Night in Nola. To była jazzowa opowieść o szansie, która przemknęła zbyt szybko. Oddajemy antenę muzyce, deszczowe ulice i credo.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza. Tomek Kin powraca na antenę z muzyką elektroniczną. Tomek Kin i Liquid Acid.

cantos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

0: sigues aquí. Contigo.
1: Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

Tomek Kin, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych.

kończy się The Last Dance na naszej antenie Operate. Tu Radio Synteza.

Na naszej antenie Dear Human i Say It Now towarzyszy Wam Radio Synteza. Did you send it? Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

to winylowe ziomki i tapczan. Rymowanie okazało się tu sposobem na codzienną porcję twórczej energii.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Technopop i hardstyle w opowieści o odcinaniu się od bolesnej przeszłości. Wild Tech i Cut the Rope.

Hey Sparrow, historia barmanki. Za nami kolejna odsłona country od naszego gościa. Przed nami Miłość w remasterze z 2026 roku. W Radiu Synteza gra Rocket Science.